stoję w świetle ramp, dostępny wszystkim wam, przywykły nieśmiertelnej procedurze. Przed mikrofonem stał jak u ołtarza bram, nie przed strzelniczą dziurą w murze.

Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Geniewie.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I

0: МЕК у Познані. 2 жовтня – це поезія-музика, поетичний слем для польської та української молоді. Слем відбуватиметься в 2 мовних категоріях, які не перетинатимуться, і нагороди в кожній будуть, звісно, польська мова і українська мова. І це не лише конкурс, як пишуть організатори, що це жива форма слем, це жива форма поезії, такий безпосередній контакт автора із аудиторією, такі неповторні емоції. А під час заходу виступить переможець загальнопольського поетичного слему 2025 року Ілля Тандур. І це теж буде чудова можливість побачити ось цю надзвичайно талановиту молоду людину на сцені, цього переможця. Учасники, які хочуть зареєструватися на поетичний слем, вони ще можуть вислати свої заявки, але ті, ну і треба просто знайти сайт «Познай Сася», да, я читаю так, як пишеться, .pl, і там ви можете вислати свою форму електронну, але ті, хто хоче просто подивитися, нехай приходять завтра в клуб «Под сценом» в Познані о 19:00, а після цього слему варто залишитися в цьому клубі, тому що 21:00 починається Ukrainian Spring DJ Set, 4 діджеїв запросять на ніч, наповнено просто різноманітними музичними енергіями. Участь у заходах безкоштовна. Всю програму можете перевірити на сайті poznaysasiada.pl. І, ну і що? Ну, можете або взяти онлайн вхідні квиточки, або ж просто в касеті, в касі центру, центру культури «Замок».
1: В swojej kulturalnej wiadomości Jana postanowiła dziś zaprosić Was na wspaniały festiwal, który jak na bieżącą porę roku nosi dość nieoczekiwaną nazwę Ukraińska Wiosna. W tym roku odbywa się on już po raz 19, ale jeżeli zapytacie dlaczego wiosna jesienią, to już spieszymy z odpowiedzią. Pierwsze edycje festiwalu, który jest największym festiwalem w Wielkopolsce poświęconym kulturze ukraińskiej, odbywały się właśnie wiosną. Wtedy organizatorzy, czyli Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Polska Ukraina, jeśli dobrze...
0: Tak.
1: Postanowili połączyć prezentację kultury ukraińskiej z ożywieniem życia studenckiego w regionie. Ukraińska Wiosna to zaproszenie na spotkanie z ukraińską kulturą, sztuką, historią i nowoczesnością, ale przede wszystkim z drugim człowiekiem. Hasło 19, czyli tegorocznego festiwalu, to spotkajmy się z kulturą. I przypomina ono nam, że kultura to przestrzeń dialogu, ciekawości i budowania relacji, bo to właśnie od spotkania zaczyna się wzajemne poznanie, nomen nomen, ponad granicami, doświadczeniami i różnicami. Symbolem tegorocznej edycji jest wybijka, tradycyjna ukraińska technika zdobienia tkanin drewnianymi stemplami, a program festiwalu jest naprawdę bogaty, bo to pokazy filmowe, warsztaty teatralne i dyskusje. Nasi poranni słuchacze jeszcze dziś mogą posłuchać naprawdę ciekawej rozmowy z Saszy Iwaniuka, Jurija Zawadzkiego i Jurija Szapował.
0: Szapowała.
1: Zatytułowanej Czy Giedroyc zbierałby dziś na siły zbrojne Ukrainy?
0: Ukrainy, tak. Dużo intryguje się nazwa.
1: Tak, gorąco polecamy, bo zwłaszcza w roku Jerzego Giedroyca warto zastanowić się nad miejscem jego idei we współczesnym politycznym i kulturowym dyskursie. Rozmowa, czy też dyskusja, czy też panel rozpocznie się o 18:00 w Poznańskim Centrum Kultury Zamek. 2 października odbędzie się natomiast slam poetycki dla młodzieży polskiej i ukraińskiej. Odbędzie się on w 2 odrębnych kategoriach językowych. Polskiej, ukraińskiej, właśnie jak piszą organizatorzy, chcą za jego sprawą zjednoczyć polską i ukraińską młodzież, pokazać bogactwo i różnorodność obu języków oraz stworzyć okazję do spotkania poprzez sztukę, a my, jako spróbujemy się dogadać, powinniśmy objąć honorowy patronat nad tym wydarzeniem i wystąpić w dwujęzycznym, mieszanym programie zarówno w jednej, jak i w drugiej kategorii. Jeżeli nie wiecie, czym jest slam, to taka rywalizacja, powiedzmy, no nie powiem, że na skraju poetyckiego wieczorku i bitwy freestyle'owej, ale jeżeli idzie o formę, ekspresję, to jest to mniej umieranie przed mikrofonem, a bardziej żywa prezentacja poezji, która ma też wzbudzić reakcję u publiki. Podczas wydarzenia wystąpi m.in. Ilja Tandur, czyli ukraiński zwycięzca polskiego slamu poetyckiego 2025 i prawdziwy mistrz tej dziedziny. Po slamie warto natomiast zostać w klubie, bo rozpocznie się wówczas ukraiński wiosenny DJ set. 4 DJ-ów zaprosi na noc pełną różnych muzycznych energii, a to tylko 3 wydarzenia, w sensie ta rozmowa, slam i ten set DJ-ski z naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo

0: bogatego, tygodniowego niemalże programu, który w pełni znajdziecie na poznajsosiada.bezpolskichznaków.pl. poznajsosiada.pl. Nie umiem tego przeczytać tak, żeby nie było polskich znaków i żeby robiło sens, więc poznajsosiada.pl bez ogonków. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, trzeba tylko pozyskać darmowe bilety wstępu, które można ogarnąć sobie online albo fizycznie w kasie Centrum Kultury Zamek. W mojej kulturalnej wiadomości postanowiłem zaprosić was w miejsce, do którego chyba jeszcze nigdy się w tej sekcji nie udawaliśmy, a mianowicie w okolice znajdującego się na polsko-ukraińskiej granicy Lubaczowa. Co zabawne, mam pod skrzydłami piłkarza, którego umieściłem w klubie piłkarskim z Lubaczowa, natomiast zresztą ukraińskiego piłkarza Iwana Metłuszko, natomiast w Lubaczowie jako taki fizycznie nigdy nie byłem, ani nawet o nim nie mówiłem na naszej antenie. 8 i 9 października właśnie tam odbędzie się konferencja naukowa Polsko-Ukraińskie Sąsiedztwo w perspektywie etnograficznej, organizowana przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wydarzenie to poświęcone będzie dziedzictwu kulturowemu pogranicza i stworzy przestrzeń do spotkania badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe i instytucje kultury z Polski i Ukrainy. No i będzie można się temu przysłuchiwać, jak mniemam. Pierwszy dzień obrad, czyli czwartek, będzie miał miejsce w Dworzec Brzezin na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i będzie poświęcony przede wszystkim powiatowi leżajskiemu, przeworskiemu i ogólnie zachodniej części Nadsania w kontekście całego tematu wydarzenia. Zakończenie tego dnia będzie miało miejsce o 17.30 w kościele w Żochowie, gdzie zespół Krajka zaprezentuje pieśni z nadsańskiego pogranicza. Drugiego dnia obrady przeniosą się do zespołu cerkiewnego w Radróżu, a wystąpienia poświęcone będą pograniczu w szerszym ujęciu. Ważną część piątkowych wystąpień i rozmów stanowić będą te poświęcone architekturze drewnianej z regionu i zagadnieniom związanym z konserwacją lokalnego brusznińskiego kamieniarstwa. Nigdy jeszcze o czymś takim nie mówiliśmy i na coś takiego nie zapraszaliśmy. Ale na wszystko jest pierwszy moment. Na zakończenie całego wydarzenia będzie można wziąć udział w kuratorskim oprowadzeniu po wystawie Andrzej Żygadło Prześwit. Artysta ten przygląda się miejscom, z których zniknęły świątynie, wsie i dawne wspólnoty, pozostawiając po sobie ślady w topografii, architekturze i pamięci. W jego obrazach nieobecność staje się jednym z najważniejszych elementów kompozycji. Zniszczona cerkiew jest znakiem utraconego porządku, przemijania oraz relacji człowieka z miejscem. Podsumowując, konferencja naukowa polsko-ukraińskie Sąsiedztwo w perspektywie etnograficznej w Lubaczowie, Kolbuszowej i okolicach wygląda na wydarzenie mocno inboxowe, ale zdecydowanie ciekawe. A że jego linie programowe również są jak najbardziej zbieżne z tymi, jakie przyświecają naszej audycji, to gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaproszuje відвідати місце, в яке ми в межах спробуємо домовитись, ніколи ще не запрошували, а саме це Любачів, розташований на польсько-українському прикордонні. Там 8 і 9 жовтня відбудеться наукова конференція «Польсько-українське сусідство в етнографічній перспективі». Організатор – це Музей народної культури в Кольбуші і музей кресів у Любачеві. І я вже багато наслухана про діяльність цих двох інституцій і дуже би хотіла, можливо, це і буде добра нагода, щоб відвідати Любачів і околиці. Цей захід буде присвячений у культурній спадщині погранича і стане таким простором зустрічі дослідників, які представляють різні центри і польські, і українські. Першого дня конференції у четвер він відбудеться в садибі Бжежіни в етнографічному парку, тобто Музей народної культури в Кольбушові. І цей день буде присвячений Лежайському, Пшеворському повітах і ширше західній частині Надсяння. А день завершиться концертом прекрасного гурту «Крайка», котрий досліджує, власне, етнографічну спадщину Надсяння і запрезентує в церкві в Жохові о 17.30 матеріал зі свого альбому, на якому зібрані пісні, власне, з Надсяння. А другий день переміститься до комплексу церковного в Радружі і тут будуть презентації зосереджені на такому, ну, прикордонні. Значна частина п'ятничних презентацій буде присвячена спадщині і дерев'яній архітектурі, і питанням пов'язаних із збереженням Каменярської школи в Брусні. Це дуже відома, власне, ця Каменярська школа, а в Радружі, нагадаємо, якби церква в Радружі, вона внесена до списку матеріалів.

0: człowiecza. Bronią walczyć o jutro bez broni. Słyszał jakieś rozkazy, chrzęst broni. O, Bolesław Prus. I gotów pan przeprosić pułkownika za wyrządzoną mu obelgę? Ani myślę, zawołałem z gniewem. W takim razie da mu pan satysfakcję z bronią w ręku. Z bronią w ręku staczano również w dawnych, zamierzchłych czasach pojedynki, a celowali w tym panowie. Broń. Broń biała, czyli broń sieczna. Broń palna, dawniej zwana ognistą. Broń automatyczna, maszynowa, samoczynna. Broń to także w znaczeniu drugim grupa oddziałów wojskowych, która posługuje się właśnie określonego rodzaju bronią. W znaczeniu trzecim broń to środek służący do przezwyciężenia czegoś, do pokonania kogoś lub czegoś. Zamożny Chińczyk zjawia się u lekarza dysponującego arsenałem nowoczesnych broni przeciw chorobom. Groźna może być broń, skuteczna, straszna, może być również bronią psychologiczną. A ukraińskie słowo broń nie jest nam dziś potrzebne, bо то фальшивий приятель.
1: Так, це міжмовні омоніми зброя і зброя, бронь і бронь або ж броня. Застаріле значення металевий одяг для захисту тулуба воїна. І друге значення, яке ще залишилося в цьому дієслові – забронювати щось.
0: Так, так, właśnie, mieć broń, mati broń, zabroniowaty. Nawiasem mówiąc, słowo zbroja w języku ukraińskim jest zapożyczeniem z języka polskiego, ale tak to bywa, że słowa, kiedy są pożyczane, wędrują, troszeczkę zmieniają swoje znaczenia. Fascynujące słowo dnia, broń, zbroja, musiał być Serhii Żadan i Sobaky. Zbroja proletariatu.

Ballada o dobrym człowieku. Co to właściwie znaczy dzisiaj być człowiekiem dobrym? Łatwiej jest nam mówić o tym, jak jest być niedobrym, bo widzimy sporo niedobrych ludzi wokół. Trwa audycja pół na pół, czyli piw na piw. Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia nam przyświecające to broń. Stąd chłopcy z placu broni. A za chwilę porozmawiamy z naszym gościem Tomaszem Ssakiem-Sikorą o tym, czy sztuka może być bronią i co jeszcze w dzisiejszym niespokojnym świecie może nas obronić.

0: Miłośnik i praktyk tanga, społecznik, obywatel, wolontariusz, założyciel Fundacji Sikorki na Ukrainie.
1: Tomasz Sak, Sikora, polski wolontar, громадський активіст, один із лідерів фонду Сікорки на Україні. З початку повномасштабної агресії Росії проти України.
0: Дай йому повідомити день
2: добрий.
0: Привіт.
2: День добрий. Привіт. Не єстем założycielem фундації. Куба Бартосяк є фундатором і założycielem фундації. Єстем одним з трьох членів зарządu.
1: Дякуємо за цю поправку. З початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичинства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон, аукція, стартував вчора. Які твори будуть першими виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Харитативні?
2: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo
1: сьогодні.
2: Jutro.
1: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
0: Prosimy, gościu.
2: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
0: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
2: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji, jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące produkcji dronów PS1, PS2, tak zwanych pisunów ukraińskich, które wzlatują na 3 do 5 tysięcy metrów i które jakby zbijają nie tylko jakby szachedy, tradycyjne mołnie, superkamy i inne, ale też może trafić szacheda reaktywnego, który leci na Kijów, który leci na Lwów, który leci na granicę ukraińsko-polską. Dodatkowo my zajmujemy się również zakupem ciężkich dronów bombowych, takich jak Vampiry, takich jak Magury. I to są drony, które potrafią zrzucić ładunek 15-20 kg, a takie ładunki już jakby lekko rozbijają osłony silnika, łamią wieżyczki czołgów rosyjskich. Więc ta akcja może przysporzyć Rosji miliardowe straty. Druga sprawa, już króciutko powiem, to my pamiętajmy, że Rosja jest w stanie, Federacja Rosyjska jest w stanie wojny z Polską. To nie jest jeszcze wojna kinetyczna, ale to już jest trzeci etap wojny, gdzie mamy do czynienia jakby z rozpadem społeczeństwa, polaryzacją społeczną, podważaniem autorytetów, działalnością dezinformacyjną i sabotażami, czyli tak zwane działaniami takie DRG, dywersyjno-rozpoznawcze. I w zasadzie to jest jakby już jesteśmy w etapie przedkinetycznym. Chociaż inaczej, jakby już incydenty kinetyczne były. My jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I tą akcją chcemy też wygrać z propagandą rosyjską, kremlowską w Polsce.
1: No власне, про те, що Польща програє оцю інформаційну війну Росії, ти говорив ще кілька

0: Добрих місяців тому в інтерв'ю і тепер говорить, що за допомогою цієї акції «Мистецтво для перемоги» можна боротися, а навіть перемогти цю інформаційну війну. Яким чином?
1: Przede wszystkim pokazanie, jest przestrzeń publiczna, która jest polem boju. Dzisiaj jakby linia frontu, rosyjskiego frontu w Polsce, przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. Z dostępem do mediów. I my chcemy jakby wejść w tą przestrzeń. To już jest kolejna akcja, z którą wchodzimy w tą przestrzeń. Przedtem autobusy, Kielce-Winnica. Dzisiaj sztuka dla zwycięstwa. I chcemy jakby w sposób masowy, w sposób na skalę krajową pokazywać, że społeczeństwo polskie to nie jest kilku populistycznych polityków, którzy zbijają kapitał polityczny na bazie kremlowskiej propagandy. To nie jest kilku ludzi siejących nienawiścią do Ukraińców, którzy, kiedy już są aresztowani przez policję polską, to okazuje się, że ktoś miał problemy z narkotykami, ktoś z alkoholem, ktoś z prawem, czyli takie jednostki przegrane społeczne. I to są takie same jednostki, tacy jednorazowi agenci wpływu kremlowskiego, tak samo jak na Ukrainie pozyskują takich agentów, w takich samych warstwach społecznych Rosja szuka agentów w Polsce. I my chcemy pokazać, że społeczeństwo, ludzie sztuki, stoją murem za społeczeństwem ukraińskim. My wiemy, kto jest wrogiem. My wiemy, kto zagraża polskiej suwerenności, kto zagraża naszemu światu, do którego przywykliśmy.
2: Wiemy, kto jest wrogiem, wiemy, kto zagraża. Pewną rzecz dotyczącą tej serii aukcji, która się właśnie rozpoczyna, też musimy troszeczkę ustalić. Powiedziałeś o broni takiej bardzo praktycznej, materialnej, konkretnej, która Rosji może przysporzyć wielu kłopotów, wielu zmartwień, wielu nieprzespanych nocy na Kremlu, czego Rosji szczerze życzymy z całego serca. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czytamy, że Sztuka dla Zwycięstwa to akcja społeczna, mająca na celu wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy, ale poprzez zakup i dostarczenie sprzętu i materiałów humanitarnych. Więc pytanie jest takie, czy dochód z tej aukcji będzie przeznaczony również na broń, czy nie? Broń śmiercionośną.
1: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
2: Odmowa odpowiedzi jest również odpowiedzią.
1: Ja z tego miejsca bardzo ciepło chciałem pozdrowić z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo pomogło nam z naszą akcją, ale z jedną uwagą. Jakby naprawdę ta sytuacja trwa już tak długo i mamy dostęp do tylu faktów, że czas wyjść z naszej bańki, z naszego udawania, że żyjemy w bezpiecznym świecie i czas zrozumieć, że najlepszą pomocą humanitarną dla cywili, nie ma lepszej pomocy humanitarnej, żadne mleka w proszku, żadne ubrania dla dzieci, nic. Nie ma lepszej pomocy humanitarnej, nie ma bardziej etycznej postawy, jak utrzymanie przy życiu i w sprawności bojowej żołnierza, obrońcy, który stoi między rosyjskim agresorem a cywilem.
0: І так, і на цьому ти теж, зрештою, часто наголошуєш, так, що це найкраща форма допомоги цивільним – це підтримка і допомога військовим. В акції беруть участь, в неї включилося 90, вже може понад 90 митців, і це абсолютно найбільші прізвища, відомі.
2: Велике назвіська, так, велике фірми.
0: Так, про які, так, можна говорити не одну годину про кожного з них, і тому я навіть
2: а
0: не...
2: А які праці там са, направду. Так, хто ще не бачив, захенцями до відвідання сторони штуки для звичайства, варто.
0: Так, так, так. І два запитання у зв'язку із цією участю митців, артистів. І чим ви переконували і хто відмовився?
1: Нашою силою переконувавчою був чоловік штуки, головний ініціатор цієї акції, Мацій Чук. І nie wiem, którzy artyści odmówili, ale wiem, że zdaje się na 70 osób, do których się zwrócił na początku, Tylko dwie odmówiły albo po prostu nie odpowiedziały. Natomiast

0: cała reszta ustosunkowała się do tego pozytywnie. Więc to pokazuje jakby taki skalę statystycznego poparcia dla narodu, dla sytuacji Ukrainy w środowiskach artystycznych.
1: Ale tutaj od razu dorzucamy to pytanie do poprzedniego. Jakie są powody, że ktoś współpracować nie chce obecnie z tego środowiska artystycznego? I czy wśród tych powodów jest właśnie bezpośrednie finansowanie frontu i broni śmiercionośnej? Mhm.
0: Trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem żadnych rozmów bezpośrednio z artystami. Ta działalność nasza wolontaryjna charakteryzuje się tym, że wszystko robimy od 5 lat w szalonym biegu. Od momentu, w którym obudzi nas pierwszy telefon, do momentu, w którym pójdziemy spać metodą padnięcia ze zmęczenia na twarz. W związku z tym jakby dużo rzeczy nie jest przekazywanych, nie mamy takiego dokładnej wymiany informacji. Jeżeli ktoś daje sobie radę w danym obszarze, no to po prostu niech dowiezie rozwiązania. Nie wiem dlaczego, ktoś może odmówić.
1: Tomasz Siekora nie wie, dlaczego ktoś może odmówić, ale wie z pewnością, że mamy problem ogólnie w Polsce z mobilizacją społeczną w różnych środowiskach, między innymi z tych powodów, o których wspomniałeś, to już 5. rok agresji rosyjskiej, inwazji na pełną skalę. Drony rosyjskie spadają bezczelnie nie tylko na ukraińskie miasta, w tym szczególnie intensywnie ostatnio na ukraińską stolicę, spadają bezczelnie na samą ukraińsko-polską granicę niemal. Także świetnie to widać z kolejki na przykład samochodów i pieszych. Mamy przypadki dywersji. No właśnie, jak teraz krótko przekonywać tych nieprzekonanych, że warto pomagać? Co im mówić? Co im mówisz ty?
0: Mówię to, co już mówiłem tutaj w radiu. Znajdujemy się w stanie wojny. Ostatnio spotkałem na parkingu sąsiada, który zaczął na mnie krzyczeć, widząc moją polsko-ukraińską nalepkę na samochodzie magnes, czy ja jestem Polakiem, czy ja wiem, co oni robią. Uściskałem tego sąsiada i powiedziałem: drogi sąsiedzie, to, że ty masz przestrzeń na zajmowanie się takimi pierdołami, udowadnia mi, że ja robię dobrą, że nasza fundacja robi dobrą robotę. Że dzięki naszej pracy, dzięki pracy tysiącom takich organizacji jak my, tutaj nie ma Rosji. Na ciebie nie spadają rakiety. Masz dach nad głową, masz prąd. Nie musisz schodzić do podziemia, nie musisz uciekać. Nie ma zniszczonego majątku. Możesz zajmować się takimi pierdołami jak nienawiść. Na wschód, spotkania z żołnierzami uczą mnie tego, że 95% rzeczy, które zajmuje nasze emocje tutaj, to jest pył, to jest nic nieważne, to nie ma żadnego znaczenia.
2: Я дивлюся на твою футболку. Був кращий момент, щоб про неї згадати, коли ми говорили про митців, які включилися в акцію «Мистецтво для перемоги». Бартек Кілбович є автором і одним із учасників цієї акції, і його роботу теж можна буде купити, правда, на цьому аукціоні.
0: Так, jestem zachwycony koszulką, którą dostałem od Bartka Kiełbowicza. Bartek Kiełbowicz jest naszym przyjacielem jeszcze z czasów takich działań demokratycznych na polskiej ulicy. Pamiętajmy, w 2014 został zaanektowany Krym. Bardzo intensywna propaganda kremlowska jakby działała już w Polsce. Wtedy w 2015 nastąpiła zmiana władzy, która przez kolejne 5 lat dosyć zrujnowała jakby system demokratyczny w Polsce. To był taki czas, kiedy działaliśmy demokratycznie na ulicy. Stamtąd znam Bartka. Jestem zachwycony, że on wziął udział w tej akcji. Tam jest jego praca, która przedstawia małe dziecko, które ogląda w telewizorze czołg, ale jednocześnie siedzi na tle okna za krawędzi, którego wystaje lufa czołgu. I Bartek pokazuje doskonale, jak ten świat telewizyjny może szybko wtargnąć w naszą realną rzeczywistość. Bardzo mi się podoba jego praca.
1: No, wśród tych realnych problemów w dyskursie publicznym, niestety, po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej mleko się rozlało. Pojawiły się tematy, których miało teraz nie być. Czy ty, twoje środowisko, w ogóle odnosicie się do ukraińsko-polskich sporów historycznych?
0: Słowa są amunicją na wojnie. Tam na wschodzie, na linii frontu, nasz świat, który znamy, nie znamy innego świata niż ten. Nasz świat niszczą kule i bomby. Tutaj, gdzie się znajdujemy, nasz świat niszczą słowa.

0: Mówisz, że to są tematy, które miały nie wypływać. Oczywiście, że zostały one wykorzystane przez kremlowską propagandę, ponieważ jakby Kremlowi zależy na odcięciu Ukrainy od stada, jakim jest Unia Europejska, jakim jest NATO. Jednostkę, która jest od stada odcięta, jakby łatwiej zagryźć. Kremlowi zależy na tym, żeby Polskę odciąć też od stada, skłócić z Niemcami, skłócić z Unią. I to jest naturalna kolej rzeczy w tej wojnie. Tutaj jakby nie ma zdziwienia. Oni chcą zniszczyć nas, a my musimy się bronić. Jak się musimy bronić? Tam jakby tworząc nawóz organiczny z agresorów, a tutaj po prostu walcząc wiedzą, walcząc informacją. Informacja przeciwko fejkowi.
1: Томаше, якщо ти дозволиш, я попрошу, щоб ти в такому, як то кажуть, в Польщі телеграфічним скручі розповів про свій шлях від програміста через продемократичні мітинги і демонстрації тут у Польщі і на першу лінію фронту.
0: Програмування є для мене чимось, що кохам, з нічого творю щось, що діла. I to jest jakby wspaniałe. I mam nadzieję, że programowanie zostanie ze mną, dopóki oczy będą widzieć, dopóki mózg będzie pracować. Jeżeli chodzi o kwestię demokracji, no to demokracja i wojna jakby mają to samo podłoże. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie spełnić swojej roli, to obywatel pochodzący ze społeczeństwa obywatelskiego powinien wziąć na siebie kawałek ciężaru roli tego państwa. I lata 2015-2020, w zasadzie do wybuchu wojny, no to była taka walka o to, żebyśmy żyli w państwie prawa, w państwie, w którym partia nie może robić tego, czego chce, tylko jest przez ten system prawny ograniczana, żeby działać w ramach prawa. I to jest proste. Natomiast kiedy wybucha wojna, no to jakby dwie rzeczy się zadziały. Kiedy ktoś uderza, bije człowieka obok mnie, no to jakby naturalną reakcją jest jakby stanąć po stronie tego człowieka, żeby nie był bity. I tak samo jest między państwami. A drugi powód, no to jest już taki egoistyczny powód. Niech ta wojna zakończy się tam, niech Ukraina wypchnie Rosjan jakby za swoich pierwotnych granic, a niech ta wojna nie przychodzi tutaj. W telegraficznym skrócie co było? 22 granica i odbieranie tam uchodźców, przekazywanie rzeczy na drugą stronę granicy, paliwo w butelkach, ciepłe picie w termosie, to tam było zimno. Potem Winnica i Połtawa, praca w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych.
1: Tak.
0: Tam spotkanie z pierwszymi przedstawicielami jednostek wojskowych. W zasadzie od razu pojechaliśmy na obwód sumski, tam Boromla, te obszary. Tam jeszcze dużo ruskich kicało po tych lasach sumskich. Trwa oczyszczenie tych lasów. No i od tej pory jakby błyskawicznie rozwinęła się nasza współpraca. Zrozumieliśmy, że najbardziej humanitarne to wspierać żołnierzy. Zrozumieliśmy też, że lepiej nie pracować przez sztaby, tylko lepiej pracować z lejtnantami, kapitanami, z ludźmi, którzy jakby na KSP mają pod sobą bezpośrednio pracujących żołnierzy. Wykształciliśmy metody, które pozwalają nam w sposób optymalny wykorzystać każdą przekazaną nam złotówkę. Większość rzeczy kupujemy w Ukrainie. Kupujemy głównie, nie wiem, drony na radio, drony na światłowodach, ciężkie drony, pojazdy NRK, samochody, reby, no i sprzęt medyczny. I oczywiście jakby sprzęt medyczny, sprzętu medycznego kupujemy też dużo.
2: No, pytamy cię o różne rzeczy, również dlatego, żeby uprzedzić ewentualne ataki w tej wojnie informacyjnej. Dlatego też pytamy cię o stosunki ukraińsko-polskie, o różne rzeczy, które się w debacie publicznej pojawiają. Teraz chcielibyśmy, żebyś rozwinął trochę wątek optymalnego wydawania każdej złotówki. Jak weryfikujecie tych, którzy pomoc odbierają? Jak weryfikujecie to, czy trafia rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących?
0: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy od tego, że opiekowaliśmy się żołnierzami, pojedynczymi żołnierzami. Ktoś nie miał ojca, był sierotą, ktoś nie miał ojca, był tylko na matka miała rentę i wyposażyliśmy w takie podstawowe rzeczy, hełm, kamizelka kuloodporna, buty, spodnie. Potem jakby ta skala się zwiększyła i w momencie, w którym jakaś jednostka zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to

0: Najpierw sprawdzamy, jakby gdzie oni pracują, jak oni pracują, co oni się dowiemy z białego wywiadu. Następnie jedziemy z jakąś niezobowiązującą, niedużą pomocą, powiedzmy na KSP. Jeżeli mówią nam, że tam nie macie wjazdu na KSP, no to już jakby coś nie tak jest. A jedziemy tam na KSP, potem na KSP patrzymy, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy jest porządek, czy nie ma porządku. Rozmawiamy z żołnierzami, patrzymy, bo to jakby ze słów też wychodzi, jaki mają stosunek do swojego bezpośredniego dowódcy. Patrzymy, czy mają wspólny zbiór, wspólną kasę, na którą zrzucają się ze swoich pensji, z której kupują koła, jakieś części zamienne do dronów i tak dalej. I w momencie, w którym oni przejdą te wszystkie weryfikacje, to dostarczamy im jakąś pierwszą pomoc techniczną, patrzymy, jak dają sobie radę z aktami prymu pierdaczy, patrzymy, jak potem raportują pracę na tych urządzeniach, które przekazujemy im, i jeżeli jakby to działa, to powolutku rozwijamy tą pracę i jednocześnie od czasu do czasu wychodzimy też z nimi na wykonania, żeby mieć taką świadomość, że oni rzeczywiście pracują.
1: Odpowiedź godna programisty.
2: Так, дуже конкретно. Так, але я ще хочу запитати, як взагалі, якби тепер на п'ятому році війни, як виглядає ця ваша робота і ця от доставка допомоги з рук в руки, так, умовно кажучи. Ви виїжджаєте на небезпечні терени, де дрони постійно, під оком якби цих дронів, постійна загроза. Як це виглядає тепер? Тому що війна змінилася, правда, упродовж цих кількох років.
0: Революційно się zmieniła. Jakby jest szara strefa, którą tam jakby analitycy jakby określają na 25 kilometrów. Ale pamiętajmy, że teraz Mołnie czy Geranie jakby są w stanie mieć podczepione 2 do 3 dronów FPV, mogą mieć podczepiony retranslator. I ta szara strefa może się rozszerzać do 70 kilometrów. Chłopcy nasi już jakby znajdowali rosyjskie drony FPV, które miały podłączony modem i w modemie ukraińską kartę SIM. I tutaj w zasadzie jakby ograniczeniem zasięgu tego drona jest tylko wydajność baterii tego drona, no i ewentualnie jakby białe plamy zasięgu internetu, ponieważ taki dron jest zrzucany z Mołni, wpada w jakimś mieście, gdzie jest jakby internet, i korzystając z tego internetu operator w dowolnej odległości od tego drona może nim kierować. A jak to wygląda? Różnie. Na przykład teraz dostarczaliśmy Starlinki do 54. Brygady. No to zadzwoniłem do Charkowa, do pośrednika, poprosiłem go o Starlinki. Zadzwoniłem do drugiego człowieka w Charkowie, spytałem, czy może założyć za mnie, za te Starlinki od razu. Założył. Starlinki tego samego dnia zostały wysłane nową pocztą na Słowiańsk, bo tam jeszcze nowa poczta pracowała. Tydzień później przyjechał do Polski człowiek, który mówił: okej, to daj mi te pieniądze, a faktury dostałem w tydzień wcześniej. Więc jakby czasami dzieje się to tak zupełnie bezobsługowo, no a czasami jest tak, że okej, nie wiem, na przykład zamawiamy tego drona Magura, w końcu go odbieramy, czy tam samochody kupiliśmy, odremontowaliśmy, są gotowe. A jednocześnie kupujemy jakieś, nie wiem, takie nakładki na oczy, żeby nie wypływały rany na płuca, żeby tam była wentylacja. I to trzeba jakby dostarczyć już do jakichś takich trudniejszych miejsc. To wtedy jakby jedziemy przez Charków, bo my na ścianie wschodniej pracujemy, jedziemy przez Charków sobie tam, dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, w którym jakby śpimy sobie, jakiś wiejski domek, no ale to już jakby tam coś przylatuje, coś tam wybucha, potem przesiadamy się na jakiś tam samochód żołnierski, jedziemy do punktu wyjścia, potem przeładowujemy te rzeczy na NRK i potem sobie idziemy na przykład tam 17 czy 25 kilometrów między tam spalonymi NRK, spalonymi samochodami, kozakami, szrekami. I wchodzimy w krzaki od czasu do czasu, jak coś tam bzyczy, nie tak.
1: No, dziękujemy, że zabrałeś nas trochę w te miejsca. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że wyszliśmy od sztuki, od wspaniałych dzieł sztuki, które od dziś, mam nadzieję, już można licytować, będzie można przez jakiś czas. Może jeszcze jedno takie niewygodne trochę pytanie, bo pamiętamy, że u źródeł tej akcji był pewien szok. pod wpływem tego, co dzieje się z polskim społeczeństwem, ataków na Ukrainki i Ukraińców w Polsce, jakaś taka chęć właśnie

0: zmobilizowania społeczeństwa polskiego, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom. Jak myślisz, sztuka może w tym pomóc, czy raczej nie pomoże?
1: Oczywiście, że może. Każda pomoc, która przełoży się na zwiększenie

0: którzy mówią, okej, z tym, z tą pracą będę się dobrze czuł w domu. To są ludzie, którzy mają wrażliwość. I my jako wolontariusze, ja jestem jakby prostym chłopakiem z robotniczego osiedla, który po prostu jakby zaczął działać. My nie mamy przebicia, nie mamy dojścia do ludzi. I teraz taka akcja może jakby naszą nowinę, naszą informację ponieść w zupełnie nowe kręgi, na zupełnie nowe poziomy może wynieść i możemy stać się po prostu bardziej skuteczni w tym, co robimy.
1: A jak przekonać tych, którzy nie mają tej wrażliwości, sztuki nie oglądają, a mamy z nimi tutaj w tym kraju dziś problem?
2: No, twojego sąsiada na przykład, pro jakiego ty zgadłeś.
1: A nie każdy tak potrafi tego przytulić. Sąsiada, który cię obraża, po prostu przytulić.
0: Nie wiem. Nasze państwo, nasz rząd nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Na pewno to jest efekt jakby no zaniedbywanych kwestii związanych z reformą edukacji przez wszystkie dekady od 1989 roku. Więc jakby mamy społeczeństwo niewyedukowane, nieodporne na fejki. Mamy społeczeństwo o najwyższym współczynniku analfabetyzmu funkcjonalnego w Polsce. Zdaje się, że 39% po nas jest, na drugim miejscu jest Austria, w której jest 29%, a na przykład w takiej Finlandii jest, zdaje się, 7%. Analfabeta funkcjonalny to osoba, która potrafi przeczytać tekst, ale nie potrafi go zrozumieć. Myślę, że to jest praca na pokolenia, żeby podnieść kondycję społeczną, chyba że stanie się coś gwałtownego, rewolucyjnego, radykalnie zmieniającego naszą rzeczywistość. No i takie wydarzenie na pewno błyskawicznie zmieniłoby postawy Polaków, aczkolwiek nie wszystkich, ponieważ w każdym, czy to Polska, czy to Ukraina, czasami, nie wiem, jesteśmy tam nie w Ugańskiej, ale już w Donieckiej, w Donieckim obwodzie, no jakby i widzimy ludzi, którym jest jakby, wszystko jest dookoła zniszczone, jakby i świat jest zniszczony, a im jest wszystko jedno, a im jest wszystko, to są pojedyncze osoby, ale one też będą w Polsce. Im też będzie wszystko jedno, jeżeli tutaj zaczną rakiety przylatywać, jeżeli świat, który znają, zacznie być niszczony wokół nich, to im dalej będzie wszystko jedno.
2: Час на останнє запитання. Останнє запитання буде приватне.
0: Супер.
2: Але зробимо такий якби контекст. Коли ми йшли в студію разом з нашим гостем із Товашев, Томаш постійно розмовляв по телефону, постійно там з кимось щось там домовлявся і так далі. Я здогадуюся, що твоє життя виглядає дуже інтенсивно в цьому контексті волонтерської діяльності. Але теж знаю, що твоїм захопленням є танго. Коли ти востаннє танцював танго? Чи маєш час на цей танець?
0: Ну, тиждень тому.
2: Ні,
0: старам się tworzyć odskocznie od tej rzeczywistości tutaj, bo jednak jakby rzeczywistość na wschodzie jest bardzo adrenalinogenna, ale ładująca psychicznie moje akumulatory. Tutaj z kolei nie ma takiej adrenaliny, nie ma takich zagrożeń, ale jest ten ciężar psychiczny związany jakby no, z tym, co się dzieje niefajne w Polsce. I potrzebuję jakiejś odskoczni, więc czasem jak mam siłę, to chodzę na tango. Czasem pójdę, nie mam siły tańczyć, więc sobie posiedzę po prostu, popatrzę, jak ci ludzie płyną po parkiecie, no, ale czasami wyjdę i sobie zatańczę. Brakuje mi tego tanga. Z Janą Czarnowską, drugim członkiem zarządu fundacji, tańczymy tango w zasadzie w 2005. Ostatnio jechałem samochodem z chłopakiem, który tańczy tango. Pytał się, kiedy zacząłeś tańczyć tango? Podałem mu rok. On mówi, Boże, to jest rok, w którym się urodziłem. Także cóż, tańczą tango ludzie, którzy rodzili się, kiedy ja zaczynałem tańczyć tango. Tak, to jest moja pasja i mam nadzieję, że zostanie ze mną.
1: Tomasz Sikora, roztańczone sikorki na Ukrainie, tak się nazywa. Sikorki na Ukrainie to fundacja, która robi wiele dobrego. Spotkaliśmy się przy okazji inauguracji sztuki dla zwycięstwa i jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby brać udział w aukcjach.
2: Tak, мистецтво для перемоги, штука для звичайства. Ми були на вернісажі і там абсолютно прекрасні роботи. А теж варто і потрібно підтримати Підтримати українських захисників, котрі захищають, як сказав наш гість, вже неодноразово.
1: Якщо хтось так, ще не вірить, длаczego Україні. Варто вспрочь, ніх ще раз прислухає нашу розмову з нашим дійшим гостем,

0: воювати, починати боротися до зброї. До зброї – це заклик до бою або взагалі до збройної боротьби. Сосюру зацитую. «Раптом крик, товариші, скоріш на гору, до зброї всі у місті ворог». Обернути зброю проти кого або чого-небудь, почати воювати, боротися з кимось, можна теж зброю скласти, тобто припинити збройні дії, припинити воювати.
1: Язик польський, розумім. Зброя. Зброя – то металеве укриття тіла, ношене давній через особи walczące, становіце охрону в часі walki. То є то слово, яке не є нам дziś потрібне, ponieważ нашим словом дня є українське «зброя», слово, а польське слово «броń», czyli narzędzie walki. Każda rzecz służąca до оборони власної lub до rażenia nieprzyjaciela. Давній в języku polskim на broń mówiło się oręż. W garści znów szczęknie broń i z popiołów powstaną wojska. Kto zaczął dzień od miecza, niech nie wypuszcza go z dłoni, bo to jest rzecz człowiecza. Bronią walczyć o jutro bez broni. Słyszał jakieś rozkazy, chrzęst broni. O, Bolesław Prus. I gotów pan przeprosić pułkownika za wyrządzoną mu obelgę? Ani myślę, zawołałem z gniewem. W takim razie da mu pan satysfakcję z bronią w ręku. Z bronią w ręku staczano również w dawnych, zamierzchłych czasach pojedynki, a celowali w tym panowie. Broń, broń biała, czyli broń sieczna, broń palna, dawniej zwana ognistą, broń automatyczna, maszynowa, samoczynna. Broń to także w znaczeniu drugim grupa oddziałów wojskowych, która posługuje się właśnie określonego rodzaju bronią. W znaczeniu trzecim broń to środek służący do przezwyciężenia czegoś, do pokonania kogoś lub czegoś. Zamożny Chińczyk zjawia się u lekarza dysponującego arsenałem nowoczesnych broni przeciw chorobom. Groźna może być broń, skuteczna, straszna, może być również bronią psychologiczną. A ukraińskie słowo broń nie jest nam dziś potrzebne, bo to fałszywy przyjaciel.
0: Tak, це міжмовні омоніми. Зброя і зброя, бронь і бронь або ж броня. Застаріле значення металевий одяг для захисту тулуба воїна. І друге значення, яке ще залишилося в цьому дієслові – забронювати щось.
1: Tak, tak, właśnie, mieć broń, maty, broń, zabroniowaty. Nawiasem mówiąc, słowo zbroja w języku ukraińskim jest zapożyczeniem z języka polskiego, ale tak to bywa, że słowa, kiedy są pożyczone, wędrują, troszeczkę zmieniają swoje znaczenia. Fascynujące słowo dnia, broń, zbroja, musiał być Serhii Żadan i Sobaky, zbroja proletariatu.

Ballada o dobrym człowieku. Co to właściwie znaczy dzisiaj być człowiekiem dobrym? Łatwiej jest nam mówić o tym, jak jest być niedobrym, bo widzimy sporo niedobrych ludzi wokół. Trwa audycja pół na pół, czyli piw na piw. Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia nam przyświecające to broń. Stąd chłopcy z placu broni. A za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, Tomaszem Ssakiem-Sikorą, o tym, czy sztuka może być bronią i co jeszcze w dzisiejszym niespokojnym świecie może nas obronić.

0: Це польське радіо для України, двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський в студії. І в студії теж наш гість.
1: Програміста, пасіонат, мілошник і практик танга, сполечник, обиватель, волонтаріуш, заложичель фундації «Сікорки» на Україні.
0: Томаш Сак Сікора, польський волонтер, громадський активіст і один із лідерів фонду «Сікорки» на Україні. З початку повномасштабної агресії Росії проти...
1: Дай мені повідомити, день добрий.
0: Привіт!
2: День добрий, Cześć. Привіт. Не єстем założycielem фундації. Куба Бартосяк є фундатором і założycielem фундації. Єстем єдним з трійка członків зарządu.
0: Дякуємо за цю поправку. З початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році ти займаєшся наданням прямої допомоги військовим і цивільним в зоні бойових дій, але з акцентом на військових. І теж фонд є одним із організаторів акції «Мистецтво для перемоги. Штука для звичайства». А частиною цієї акції є аукціон. Під такою ж назвою аукціон, аукція, стартував вчора. Які твори будуть першими виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Charitativni?
2: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo
0: сьогодні.
2: Jutro.
0: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
1: Prosimy, gościu.
2: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
1: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
2: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Mm. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji, jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące produkcji dronów PS1, PS2, tak zwanych pisunów ukraińskich, które wzlatują na 3 do 5 tysięcy metrów i które jakby no, zbijają nie tylko jakby szachedy, tradycyjne mołnie, superkamy i inne, ale też może trafić szacheda reaktywnego, który leci na Kijów, który leci na Lwów, który leci na granicę ukraińsko-polską. Dodatkowo my zajmujemy się również zakupem

0: ciężkich dronów bombowych, takich jak Wampiry, takich jak Magury. I to są drony, które potrafią no, zrzucić ładunek 15-20 kg, a takie ładunki już jakby lekko rozbijają osłony silnika, łamią wieżyczki czołgów rosyjskich. Więc ta akcja może przysporzyć Rosji miliardowe straty. Druga sprawa, już króciutko powiem, to my pamiętajmy, że Polska, że Rosja jest w stanie, Federacja Rosyjska jest w stanie wojny z Polską. To nie jest jeszcze wojna kinetyczna, ale to już jest trzeci etap wojny, gdzie mamy do czynienia jakby z rozpadem społeczeństwa, polaryzacją społeczną, podważaniem autorytetów, działalnością dezinformacyjną i sabotażami, czyli tak zwane działaniami dywersyjno, takie DRG, dywersyjno-rozpoznawcze. I w zasadzie to jest jakby już jesteśmy w etapie przedkinetycznym. Chociaż inaczej, jakby już incydenty kinetyczne były. My jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I tą akcją chcemy też wygrać z propagandą rosyjską, kremlowską w Polsce.
1: Ну, власне, про те, що Польща програє оцю інформаційну війну Росії, ти говорив ще кілька добрих місяців тому в інтерв'ю, і тепер говориш, що за допомогою цієї акції «Мистецтво для перемоги» можна боротися, а навіть перемогти цю інформаційну війну. Яким чином?
0: Především показання... Jest przestrzeń publiczna, która jest polem boju. Dzisiaj jakby linia frontu, rosyjskiego frontu w Polsce przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. Z dostępem do mediów. I my chcemy jakby wejść w tą przestrzeń. To już jest kolejna akcja, z którą wchodzimy w tą przestrzeń. Przedtem autobusy Kielce-Winnica. Dzisiaj sztuka dla zwycięstwa. I chcemy jakby w sposób masowy, w sposób na skalę krajową pokazywać, że społeczeństwo polskie to nie jest kilku populistycznych polityków, którzy zbijają kapitał polityczny na bazie kremlowskiej propagandy. To nie jest kilku ludzi siejących nienawiścią do Ukraińców, którzy, kiedy już są aresztowani przez policję polską, to okazuje się, że ktoś miał problemy z narkotykami, ktoś z alkoholem, ktoś z prawem, czyli takie jednostki przegrane społeczne. I to są takie same jednostki, tacy jednorazowi agenci wpływu kremlowskiego, tak samo jak na Ukrainie pozyskują takich agentów, w takich samych warstwach społecznych Rosja szuka agentów w Polsce. I my chcemy pokazać, że społeczeństwo, ludzie sztuki stoją murem za społeczeństwem ukraińskim. My wiemy, kto jest wrogiem. My wiemy, kto zagraża polskiej suwerenności, kto zagraża naszemu światu, do którego przywykliśmy.
2: Wiemy, kto jest wrogiem, wiemy, kto zagraża. Pewną rzecz dotyczącą tej serii aukcji, która się właśnie rozpoczyna, też musimy troszeczkę ustalić. Powiedziałeś o broni takiej bardzo praktycznej, materialnej, konkretnej, która Rosji może przysporzyć wielu kłopotów, wielu zmartwień, wielu nieprzespanych nocy na Kremlu, czego Rosji szczerze życzymy z całego serca. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czytamy, że Sztuka dla Zwycięstwa to akcja społeczna, mająca na celu wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy, ale poprzez zakup i dostarczenie sprzętu i materiałów humanitarnych. Więc pytanie jest takie, czy dochód z tej aukcji będzie przeznaczony również na broń, czy nie? Broń śmiercionośną.
0: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
2: Odmowa odpowiedzi jest również odpowiedzią.
0: Ja z tego miejsca bardzo ciepło chciałem pozdrowić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo pomogło nam z naszą akcją, ale z jedną uwagą. Jakby naprawdę ta sytuacja trwa już tak długo i mamy dostęp do tylu faktów, że czas wyjść z naszej bańki, z naszego udawania, że żyjemy w bezpiecznym świecie i czas zrozumieć, że najlepszą pomocą humanitarną dla cywili, nie ma lepszej pomocy humanitarnej, żadne mleka w proszku, żadne ubrania dla dzieci, nic. Nie ma lepszej pomocy humanitarnej, nie ma bardziej etycznej postawy, jak utrzymanie przy życiu i w sprawności bojowej żołnierza, obrońcy, który stoi między rosyjskim agresorem a cywilem.
1: І так, і на цьому ти теж, зрештою, часто наголошуєш, так, що це найкраща форма допомоги цивільним,

0: це підтримка і допомога військовим. В акції беруть участь, в неї включилося 90, вже може понад 90 митців, і це абсолютно найбільші прізвища, відомі.
1: Велике назвіська, велике фірми.
0: Так, про які, так, можна говорити не одну годину про кожного з них, і тому я навіть...
1: А які праці там все, направда, так, хто ще не віджив за хенцями до відвідування сторони штуки для звичайства, варто.
0: Так. І два запитання у зв'язку із цією участю митців, артистів. І чим ви переконували і хто відмовився?
2: Нашу силу переконувавчу був чоловік штуки, головний ініціатор тієї акції, Мачій Чук. І nie wiem, którzy artyści odmówili, ale wiem, że zdaje się na 70 osób, do których się zwrócił na początku, tylko dwie odmówiły albo po prostu nie odpowiedziały. Natomiast cała reszta ustosunkowała się do tego pozytywnie. Więc to pokazuje jakby taki skalę statystycznego poparcia dla narodu, dla sytuacji Ukrainy w środowiskach artystycznych.
1: Ale tutaj od razu dorzucamy to pytanie do poprzedniego. Jakie są powody, że ktoś współpracować nie chce obecnie z tego środowiska artystycznego? I czy wśród tych powodów jest właśnie bezpośrednie finansowanie frontu i broni śmiercionośnej?
2: Trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem żadnych rozmów bezpośrednio z artystami. A te działalność nasza wolontaryjna charakteryzuje się tym, że wszystko robimy od 5 lat w szalonym biegu. Od momentu, w którym obudzi nas pierwszy telefon, do momentu, w którym pójdziemy spać metodą padnięcia ze zmęczenia na twarz. W związku z tym jakby dużo rzeczy nie jest przekazywanych, nie mamy takiego dokładnej wymiany informacji. Jeżeli ktoś daje sobie radę w danym obszarze, no to po prostu niech dowiezie rozwiązania. Nie wiem dlaczego, ktoś może odmówić.
1: Tomasz Sikora nie wie, dlaczego ktoś może odmówić, ale wie z pewnością, że mamy problem ogólnie w Polsce z mobilizacją społeczną w różnych środowiskach, między innymi z tych powodów, o których wspomniałeś, to już 5. rok agresji rosyjskiej, inwazji na pełną skalę. Drony rosyjskie spadają bezczelnie nie tylko na ukraińskie miasta, w tym szczególnie intensywnie ostatnio na ukraińską stolicę, spadają bezczelnie na samą ukraińsko-polską granicę niemal. Także świetnie to widać z kolejki na przykład samochodów i pieszych. Mamy przypadki dywersji. No właśnie, jak teraz krótko przekonywać tych nieprzekonanych, że warto pomagać? Co im mówić? Co im mówisz ty?
2: Mówię to, co już mówiłem tutaj w radiu. Znajduję się w stanie wojny. Ostatnio spotkałem na parkingu sąsiada, który zaczął na mnie krzyczeć, widząc moją polsko-ukraińską nalepkę na samochodzie Magnes, czy ja jestem Polakiem, czy ja wiem, co oni robią. Uściskałem tego sąsiada i powiedziałem: drogi sąsiedzie, to, że ty masz przestrzeń na zajmowanie się takimi pierdołami, udowadnia mi, że ja robię dobrą, że nasza fundacja robi dobrą robotę. Że dzięki naszej pracy, dzięki pracy tysiącom takich organizacji jak my, tutaj nie ma Rosji. Na ciebie nie spadają rakiety. Masz dach nad głową, masz prąd. Nie musisz schodzić do podziemia. Nie musisz uciekać. Nie ma zniszczonego majątku. Możesz zajmować się takimi pierdołami jak nienawiść. Na wschód, spotkania z żołnierzami uczą mnie tego, że 95% rzeczy, które zajmuje nasze emocje tutaj, to jest pył, to jest nic nieważne, to nie ma żadnego znaczenia.
0: Я дивлюся на твою футболку. Був кращий момент, щоб про неї згадати, коли ми говорили про митців, які включилися в акцію «Мистецтво для перемоги». Бартек Кілбович є автором і одним із учасників цієї акції. І його роботу теж можна буде купити, правда, на цьому аукціоні.
2: Так, я zachwycony koszulką, którą dostałem od Bartka Kiełbowicza. Bartek Kiełbowicz jest naszym przyjacielem jeszcze z czasów takich działań demokratycznych na polskiej ulicy. Pamiętajmy, w 2014 został zaanektowany Krym. Bardzo intensywna propaganda kremlowska jakby działała już w Polsce. Wtedy w 2015 nastąpiła zmiana władzy.

0: która przez kolejne 5 lat dosyć zrujnowała jakby system demokratyczny w Polsce. To był taki czas, kiedy działaliśmy demokratycznie na ulicy, stamtąd znam Bartka. Jestem zachwycony, że on wziął udział w tej akcji. Tam jest jego praca, która przedstawia małe dziecko, które ogląda w telewizorze czołg, ale jednocześnie siedzi na tle okna, za krawędzi którego wystaje lufa czołgu. I Bartek pokazuje doskonale, jak ten świat telewizyjny może szybko wtargnąć w naszą realną rzeczywistość. Bardzo mi się podoba jego praca.
1: No, wśród tych realnych problemów w dyskursie publicznym, niestety, po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej mleko się rozlało. Pojawiły się tematy, których miało teraz nie być. Czy ty, twoje środowisko, w ogóle odnosicie się do ukraińsko-polskich sporów historycznych?
0: Słowa są amunicją na wojnie. Tam na wschodzie, na linii frontu, nasz świat, który znamy, nie znamy innego świata niż ten, nasz świat niszczą kule i bomby. Tutaj, gdzie się znajdujemy, nasz świat niszczą słowa. Mówisz, że to są tematy, które miały nie wypływać. Oczywiście, że zostały one wykorzystane przez kremlowską propagandę, ponieważ jakby Kremlowi zależy na odcięciu Ukrainy od stada, jakim jest Unia Europejska, jakim jest NATO. Jednostkę, która jest od stada odcięta, jakby łatwiej zagryźć. Kremlowi zależy na tym, żeby Polskę odciąć też od stada, skłócić z Niemcami, skłócić z Unią. I to jest naturalna kolej rzeczy w tej wojnie. Tutaj jakby no nie ma zdziwienia. Oni chcą zniszczyć nas, a my musimy się bronić. Jak się musimy bronić? Tam jakby tworząc nawóz organiczny z agresorów, a tutaj po prostu walcząc wiedzą, walcząc informacją. Informacja przeciwko fejkowi.
2: Томаше, якщо ти дозволиш, я попрошу, щоб ти в такому, як то кажуть, в Польщі телеграфічним скручі розповів про свій шлях від програміста через продемократичні мітинги і демонстрації тут у Польщі і на першу лінію фронту.
0: Програмування є для мене чимось, що кохам, з нічого творю щось, що діла. I to jest jakby wspaniałe. I mam nadzieję, że programowanie zostanie ze mną, dopóki oczy będą widzieć, dopóki mózg będzie pracować. Jeżeli chodzi o kwestię demokracji, no to demokracja i wojna jakby mają to samo podłoże. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie spełnić swojej roli, to obywatel, pochodzący ze społeczeństwa obywatelskiego, powinien wziąć na siebie kawałek ciężaru roli tego państwa. I lata 2015-2020, w zasadzie do wybuchu wojny, no to była taka walka o to, żebyśmy żyli w państwie prawa, w państwie, w którym partia nie może robić tego, czego chce, tylko jest przez ten system prawny ograniczana, żeby działać w ramach prawa. I to jest proste. Natomiast kiedy wybucha wojna, no to jakby dwie rzeczy się zadziały. Kiedy ktoś uderza, bije człowieka obok mnie, no to jakby naturalną reakcją jest jakby stanąć po stronie tego człowieka, żeby nie był bity. I tak samo jest między państwami. A drugi powód, no to jest już taki egoistyczny powód. Niech ta wojna zakończy się tam, niech Ukraina wypchnie Rosjan jakby za swoich pierwotnych granic, a niech ta wojna nie przychodzi tutaj. W telegraficznym skrócie co było? 22 granica i odbieranie tam uchodźców, przekazywanie rzeczy na drugą stronę granicy, paliwo w butelkach, ciepłe, picie w termosie, to tam było zimno. Potem Winnica i Połtawa, praca w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych.
2: Tak.
0: Tam spotkanie z pierwszymi przedstawicielami jednostek wojskowych. W zasadzie od razu pojechaliśmy na obwód sumski, tam Boromla, te obszary, tam jeszcze dużo ruskich kicało po tych lasach sumskich. Trwało czyszczenie tych lasów. No i od tej pory jakby no, błyskawicznie rozwinęła się nasza współpraca. Zrozumieliśmy, że najbardziej humanitarne to wspierać żołnierzy. Zrozumieliśmy też, że lepiej nie pracować przez sztaby, tylko lepiej pracować z lejtnantami, kapitanami, z ludźmi, którzy jakby na KSP mają pod sobą bezpośrednio pracujących żołnierzy. Wykształciliśmy metody, które pozwalają nam w sposób optymalny wykorzystać każdą przekazaną nam złotówkę. Większość rzeczy kupujemy w Ukrainie.

0: Kupujemy głównie, nie wiem, drony na radiu, drony na światłowodach, ciężkie drony, pojazdy NRK, samochody, reby, no i sprzęt medyczny. I oczywiście jakby sprzęt medyczny, sprzętu medycznego kupujemy też dużo.
1: No, pytamy cię o różne rzeczy, również dlatego, żeby uprzedzić ewentualne ataki w tej wojnie informacyjnej. Dlatego też pytamy cię o stosunki ukraińsko-polskie, o różne rzeczy, które się w debacie publicznej pojawiają. Teraz chcielibyśmy, żebyś rozwinął trochę wątek optymalnego wydawania każdej złotówki. Jak weryfikujecie tych, którzy pomoc odbierają? Jak weryfikujecie to, czy trafia rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących?
0: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy od tego, że opiekowaliśmy się żołnierzami, pojedynczymi żołnierzami. Ktoś nie miał ojca, był sierotą, ktoś nie miał ojca, był tylko na matka miała rentę i wyposażyliśmy w takie podstawowe rzeczy, hełm, kamizelka kuloodporna, buty, spodnie. Potem jakby ta skala się zwiększyła i w momencie, w którym jakaś jednostka zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to najpierw sprawdzamy jakby, gdzie oni pracują, jak oni pracują, co oni się dowiemy z białego wywiadu. Następnie jedziemy z jakąś niezobowiązującą, niedużą pomocą, powiedzmy na KSP. Jeżeli mówią nam, że tam nie macie wjazdu na KSP, no to już jakby coś nie tak jest. A jedziemy tam na KSP, potem na KSP patrzymy, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy jest porządek, czy nie ma porządku. Rozmawiamy z żołnierzami, patrzymy, bo to jakby ze słów też wychodzi, jaki mają stosunek do swojego bezpośredniego dowódcy. Patrzymy, czy mają wspólny zbiór, wspólną kasę, na którą zrzucają się ze swoich pensji, z której kupują koła, jakieś części zamienne do dronów i tak dalej. I w momencie, w którym oni przejdą te wszystkie weryfikacje, to dostarczamy im jakąś pierwszą pomoc techniczną, patrzymy, jak dają sobie radę z aktami prymu pierdaczy, patrzymy, jak potem raportują pracę na tych urządzeniach, które przekazujemy im i jeżeli jakby to działa, to powolutku rozwijamy tą pracę i jednocześnie od czasu do czasu wychodzimy też z nimi na wykonania, żeby mieć taką świadomość, że oni rzeczywiście pracują.
1: Odpowiedź godna programisty.
2: Дуже конкретно. Так, але я ще хочу запитати, як взагалі, якби тепер на п'ятому році війни, як виглядає ця ваша робота і ця от доставка допомоги з рук в руки, так, умовно кажучи. Ви виїжджаєте на небезпечні терени, де дрони постійно, ви під оком якби цих дронів, постійна загроза. Як це виглядає тепер? Тому що війна змінилася, правда, упродовж цих кількох років.
0: Революційно się zmieniła. Jakby jest szara strefa, którą tam jakby analitycy jakby określają na 25 kilometrów. Ale pamiętajmy, że teraz Mołnie czy Geranie jakby są w stanie mieć podczepione 2 do 3 dronów FPV, mogą mieć podczepiony retranslator. I ta szara strefa może się rozszerzać do 70 kilometrów. Chłopcy nasi już jakby znajdowali rosyjskie drony FPV, które miały podłączony modem i w modemie ukraińską kartę SIM. I tutaj w zasadzie jakby ograniczeniem zasięgu tego drona jest tylko wydajność baterii tego drona, no i ewentualnie jakby białe plamy zasięgu internetu, ponieważ taki dron jest zrzucany z Mołni, wpada w jakimś mieście, gdzie jest jakby internet i korzystając z tego internetu operator w dowolnej odległości od tego drona może nim kierować. A jak to wygląda? No, nie wiem, no różnie. Na przykład teraz dostarczaliśmy Starlinki do 54. Brygady. No to zadzwoniłem do Charkowa, do pośrednika, poprosiłem go o Starlinki. Mhm. Zadzwoniłem do drugiego człowieka w Charkowie, spytałem, czy może założyć za mnie, za te Starlinki od razu. Założył. Starlinki tego samego dnia zostały wysłane nową pocztą na Słowiańsk, bo tam jeszcze nowa poczta pracowała. Tydzień później przyjechał do Polski człowiek, który mówił, okej, to daj mi te pieniądze, a faktury dostałem w tydzień wcześniej. Więc jakby czasami dzieje się to tak zupełnie bezobsługowo, no a czasami jest tak, że okej, nie wiem, na przykład zamawiamy tego drona Magura, w końcu go odbieramy, czy tam samochody kupiliśmy, odremontowaliśmy, są gotowe. a jednocześnie kupujemy jakieś, nie wiem, takie nakładki na oczy, żeby nie wypływały, rany na płuca, mhm. żeby tam była wentylacja. I to trzeba jakby dostarczyć już do jakichś takich trudniejszych miejsc.

0: I no co, to wtedy jakby jedziemy no, przez Charków, bo na ścianie wschodniej pracujemy, jedziemy przez Charków sobie tam, dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, w którym jakby śpimy sobie jakiś wiejski domek, no ale to już jakby tam coś przylatuje, coś tam wybucha. Potem przesiadamy się na jakiś tam samochód żołnierski, jedziemy do punktu wyjścia, potem przeładowujemy te rzeczy na NRK i potem sobie jedziemy na przykład tam 17 czy 25 kilometrów między tam spalonymi NRK, spalonymi samochodami, kozakami, szrekami. I wchodzimy w krzaki od czasu do czasu, jak coś tam bzyczy, nie tak.
1: No, dziękujemy, że zabrałeś nas trochę w te miejsca. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że wyszliśmy od sztuki, od wspaniałych dzieł sztuki, które od dziś, mam nadzieję, już można licytować, będzie można przez jakiś czas. Może jeszcze jedno takie niewygodne trochę pytanie, bo pamiętamy, że u źródeł tej akcji był pewien szok pod wpływem tego, co dzieje się z polskim społeczeństwem, ataków na Ukrainki i Ukraińców w Polsce, jakaś taka chęć właśnie zmobilizowania społeczeństwa polskiego, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom. Jak myślisz, sztuka może w tym pomóc, czy raczej nie pomoże?
0: Oczywiście, że może. Każda pomoc, która przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydajności jakby żołnierza, jest mile widziana. A sztuka przyciąga ludzi, którzy mają wrażliwość. Sztuka przyciąga ludzi, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować. Mhm. Chcę zainwestować, kupić kilka obrazów, zobaczyć tam za 10 lat, ile będą warte. Ale też sztuka przyciąga ludzi, którzy mówią: okej, okay, z tą pracą będę się dobrze czuł w domu. To są ludzie, którzy mają wrażliwość. I my jako wolontariusze, ja jestem jakby prostym chłopakiem z robotniczego osiedla, który po prostu jakby zaczął działać. My nie mamy przebicia, nie mamy dojścia do ludzi. I teraz taka akcja może jakby naszą nowinę, naszą informację ponieść zupełnie nowe kręgi, na zupełnie nowe poziomy może wynieść i możemy stać się po prostu bardziej skuteczni w tym, co robimy.
1: A jak przekonać tych, którzy nie mają tej wrażliwości, sztuki nie oglądają, a mamy z nimi tutaj, w tym kraju, dziś problem?
2: No, twojego sąsiada na przykład, pro jakiego ty zgadłeś.
1: A nie każdy tak potrafi tego przytulić. Sąsiada, który cię obraża, po prostu przytulić.
0: Nie wiem. Nasze państwo, nasz rząd nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Na pewno to jest efekt jakby no zaniedbywanych kwestii związanych z reformą edukacji przez wszystkie dekady od 1989 roku. Więc jakby mamy społeczeństwo niewyedukowane, nieodporne na fejki. Mamy społeczeństwo o najwyższym współczynniku analfabetyzmu funkcjonalnego w Polsce. Zdaje się, że 39% po nas jest, na drugim miejscu jest Austria, w której jest 29%, a na przykład w takiej Finlandii jest, zdaje się, 7%. Analfabeta funkcjonalny to osoba, która potrafi przeczytać tekst, ale nie potrafi go zrozumieć. Myślę, że to jest praca na pokolenia, żeby podnieść kondycję społeczną. Chyba, że stanie się coś gwałtownego, rewolucyjnego, radykalnie zmieniającego naszą rzeczywistość. No i takie wydarzenie na pewno błyskawicznie zmieniłoby postawy Polaków, aczkolwiek nie wszystkich, ponieważ w każdym, czy to Polska, czy to Ukraina, czasami, nie wiem, jesteśmy tam, nie w Ługańskiej, ale już w Donieckiej, w Donieckim obwodzie, no jakby i widzimy ludzi, którym jest jakby, wszystko jest dookoła zniszczone, jakby świat jest zniszczony, a im jest wszystko jedno, a im jest wszystko, to są pojedyncze osoby, ale one też będą w Polsce. Im też będzie wszystko jedno, jeżeli tutaj zaczną rakiety przylatywać, jeżeli świat, który znają, zacznie być niszczony wokół nich, to im dalej będzie wszystko jedno.
2: Час на останнє запитання. Останнє запитання буде приватне.
0: Супер.
2: Але зробимо такий якби контекст. Коли ми йшли в студію разом з нашим гостем із Товашем, Томаш постійно розмовляв по телефону, постійно там з кимось щось там домовлявся і так далі. Я здогадуюся, що твоє життя виглядає дуже інтенсивно в цьому контексті волонтерської діяльності. Але теж знаю, що твоїм захопленням є танго. Коли ти востаннє танцював танго? Чи маєш час на цей танець?
0: Тиждень тому.
2: А, от.

0: Staram się tworzyć odskocznie od tej rzeczywistości tutaj, bo jednak jakby rzeczywistość na wschodzie jest bardzo adrenalinogenna, ale ładująca psychicznie moje akumulatory. Tutaj z kolei nie ma takiej adrenaliny, nie ma takich zagrożeń, ale jest ten ciężar psychiczny związany jakby z tym, co się dzieje niefajne w Polsce. I potrzebuję jakiejś odskoczni, więc czasem jak mam siłę, to chodzę na tango. Czasem pójdę, nie mam siły tańczyć, więc sobie posiedzę po prostu, popatrzę, jak ci ludzie płyną po parkiecie, no, ale czasami wyjdę i sobie zatańczę. Brakuje mi tego tanga. Z Janą Czarnowską, drugim członkiem zarządu fundacji, tańczymy tango w zasadzie w 2005. Ostatnio jechałem samochodem z chłopakiem, który tańczy tango. Pytał się, kiedy zacząłeś tańczyć tango. Podałem mu rok. On mówi, Boże, to jest rok, w którym się urodziłem. Także już tańczą tango ludzie, którzy rodzili się, kiedy ja zaczynałem tańczyć tango. Tak, to jest moja pasja i mam nadzieję, że zostanie ze mną.
1: Tomasz Sikora, roztańczone Sikorki na Ukrainie, tak się nazywa. Sikorki na Ukrainie to fundacja, która robi wiele dobrego. Spotkaliśmy się przy okazji inauguracji sztuki dla zwycięstwa i jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby brać udział w aukcjach.
2: Tak, мистецтво для перемоги, штука для звичайства. Ми були на вернісажі і там абсолютно прекрасні роботи. А теж варто і потрібно підтримати українських захисників, котрі захищають, як сказав наш гість, вже неодноразово.
1: Якщо хтось ще не знає, чого варто вспрати, нех ще раз прислуха нашу розмову з нашим дійшим гостем, якому дуже дякуємо за прибиття.
0: I ja bardzo Państwu dziękuję, ja słuchaczom za poświęcony czas.
2: Dziękujemy dużo.

0: А так, поезію Лесі Українки інтерпретувала «Донбас Гьол». Ми продовжуємо ще заглиблюватися в значення слова «зброя». Натомість, може, наведемо кілька таких усталених зворотів зі зброєю в головній ролі. Брати зброю в руки, тобто починати воювати, починати боротися. До зброї. До зброї – це заклик до бою або взагалі до зброї. Боротьби. Сосюру зацитую. Раптом крик, товариші, скоріш на гору до зброї, всі у місті ворог. Обернути зброю проти кого або чого-небудь, почати воювати, боротися з кимось. Можна теж зброю скласти, тобто припинити збройні дії, припинити воювати.
1: Język polski, rozumiem. Zbroja. Zbroja to metalowe okrycie ciała noszone dawniej przez osoby walczące, stanowiące ochronę w czasie walki. To jest to słowo, które nie jest nam dziś potrzebne, ponieważ naszym słowem dnia jest ukraińskie zbroja, słowo, a polskie słowo broń, czyli narzędzie walki. Każda rzecz służąca do obrony własnej lub do rażenia nieprzyjaciela. Dawniej w języku polskim na broń mówiło się oręż. W garści znów szczęknie broń i z popiołów powstaną wojska. Kto zaczął dzień od miecza, niech nie wypuszcza go z dłoni, bo to jest rzecz człowiecza. Bronią walczyć o jutro bez broni. Słyszał jakieś rozkazy, chrzęst broni. O, Bolesław Prus. I gotów pan przeprosić pułkownika za wyrządzoną mu obelgę? Ani myślę, zawołałem z gniewem. W takim razie da mu pan satysfakcję z bronią w ręku. Z bronią w ręku staczano również w dawnych, zamierzchłych czasach pojedynki, a celowali w tym panowie. Broń, broń biała, czyli broń sieczna, broń palna, dawniej zwana ognistą, broń automatyczna, maszynowa, samoczynna. Broń to także w znaczeniu drugim grupa oddziałów wojskowych, która posługuje się właśnie określonego rodzaju bronią. W znaczeniu trzecim broń to środek służący do przezwyciężenia czegoś, do pokonania kogoś lub czegoś. Zamożny Chińczyk zjawia się u lekarza, dysponując

0: rosnącego arsenałem nowoczesnych broni przeciw chorobom. Groźna może być broń, skuteczna, straszna, może być również bronią psychologiczną. A ukraińskie słowo broń nie jest nam dziś potrzebne, bo to fałszywy przyjaciel.
1: Tak, це міжмовні омоніми. Зброя і зброя, бронь і бронь або ж броня. Застаріле значення металевий одяг для захисту тулуба воїна. І друге значення, яке ще залишилося в цьому дієслові – забронювати щось.
0: Так, так, właśnie, mieć broń, mati broń, zabroniowaty. Nawiasem mówiąc, słowo zbroja w języku ukraińskim jest zapożyczeniem z języka polskiego, ale tak to bywa, że słowa, kiedy są pożyczane, wędrują, troszeczkę zmieniają swoje znaczenia. Fascynujące słowo dnia, broń, zbroja, musiał być Serhii Żadan i Sobaky. Zbroja proletariatu.

Ballada o dobrym człowieku. Co to właściwie znaczy dzisiaj być człowiekiem dobrym? Łatwiej jest nam mówić o tym, jak jest być niedobrym, bo widzimy sporo niedobrych ludzi wokół. Trwa audycja pół na pół, czyli Piw na Piw. Jan Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Dzisiejsze słowo dnia nam przyświecające to broń. Stąd chłopcy z placu broni. A za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, Tomaszem Ssakiem-Sikorą, o tym, czy sztuka może być bronią i co jeszcze w dzisiejszym niespokojnym świecie może nas obronić.

0: аукція стартував вчора. Які твори будуть першими виставлені на, власне, цей благодійний аукціон на Allegro Charytatywni?
1: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, które prace zostaną pierwsze wystawione na aukcję. Tym się zajmuje część inicjatorów aukcji, całej akcji. Natomiast te akcje chyba powinny startować dzisiaj albo jutro.
0: Aha. Добре. Тобто одразу після вернісажу і такого офіційного відкриття, так, цієї акції «Штука для звичайства».
2: Prosimy, gościu.
1: Prawdopodobnie od razu po zamknięciu tygodniowego wernisażu, w którym jeszcze można zobaczyć te prace, które odbywa się w Instytucie Fotografii w Forcie Mokotów.
2: Nie wiesz, które prace jako pierwsze idą pod młotek. Zakładamy, że masz jakieś swoje ulubione prace, ale powiedzmy sobie tak, wiemy, że sztuka nie zatrzyma czołgów, nie zatrzyma nowych, zmodernizowanych, reaktywnych szachedów. Co dobrego właściwie można dziś przy pomocy sztuki zdziałać?
1: Ja nie zgodzę się z tą tezą. Mhm. Jak najbardziej. Sztuka w tym wydaniu, w tej akcji, jak najbardziej zatrzyma drony, zatrzyma czołgi. Ale to nie jest jedyna bitwa, walka, która zostanie wygrana poprzez tą akcję. Najpierw wrócę do broni. Spieniężenie dzieł sztuki przekazanych przez polskich artystów na rzecz Ukrainy, jakby całość środków zostanie przekazana żołnierzom pierwszoliniowym, żołnierzom, którzy mają bezpośrednią styczność z siłą żywą wroga, no i z techniką wroga. I teraz, w momencie, w którym my będziemy kupować żołnierzom czy wsparcie dotyczące produkcji dronów PS1, PS2, tak zwanych pisunów ukraińskich, które wzlatują na 3 do 5 tysięcy metrów i które jakby zbijają nie tylko jakby szachedy tradycyjne, mołnie, superkamy i inne, ale też może trafić szacheda reaktywnego, który leci na Kijów, który leci na Lwów, który leci na granicę ukraińsko-polską. Dodatkowo my zajmujemy się również zakupem ciężkich dronów bombowych, takich jak Wampiry, takich jak Magury. I to są drony, które potrafią zrzucić ładunek 15-20 kg, a takie ładunki już jakby lekko rozbijają osłony silnika, łamią wieżyczki czołgów rosyjskich. Więc ta akcja może przysporzyć Rosji miliardowe straty. Druga sprawa, już króciutko powiem, to my pamiętajmy, że Rosja jest w stanie, Federacja Rosyjska jest w stanie wojny z Polską. To nie jest jeszcze wojna kinetyczna, ale to już jest trzeci etap wojny, gdzie mamy do czynienia jakby z rozpadem społeczeństwa, polaryzacją społeczną, podważaniem autorytetów, działalnością dezinformacyjną i sabotażami, czyli tak zwane działaniami DRG, dywersyjno-rozpoznawcze. I w zasadzie to jest jakby już jesteśmy w etapie przedkinetycznym. Chociaż inaczej, jakby już incydenty kinetyczne były. My jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I tą akcją chcemy też wygrać z propagandą rosyjską, kremlowską w Polsce.
0: Ну, власне, про те, що Польща програє оцю інформаційну війну Росії, ти говорив ще кілька добрих місяців тому в інтерв'ю, і тепер говориш, що за допомогою цієї акції «Мистецтво для перемоги» можна боротися, а навіть перемогти цю інформаційну війну. Яким чином?
1: Především показання... Jest przestrzeń publiczna, która jest polem boju. Dzisiaj jakby linia frontu, rosyjskiego frontu w Polsce, przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. Z dostępem do mediów. I my chcemy jakby wejść w tą przestrzeń. To już jest kolejna akcja, z którą wchodzimy w tą przestrzeń. Przedtem autobusy, Kielce-Winnica. Dzisiaj sztuka dla zwycięstwa. I chcemy jakby w sposób masowy, w sposób na skalę krajową pokazywać, że społeczeństwo polskie to nie jest kilku populistycznych polityków, którzy zbijają kapitał polityczny na bazie kremlowskiej propagandy. To nie jest kilku ludzi siejących nienawiścią do Ukraińców, którzy, kiedy już są aresztowani przez policję,

0: policję polską, to okazuje się, że ktoś miał problemy z narkotykami, ktoś z alkoholem, ktoś z prawem, czyli takie jednostki przegrane społecznie. I to są takie same jednostki, tacy jednorazowi agenci wpływu kremlowskiego, tak samo jak na Ukrainie pozyskują takich agentów, w takich samych warstwach społecznych Rosja szuka agentów w Polsce. I my chcemy pokazać, że społeczeństwo, ludzie sztuki stoją murem za społeczeństwem ukraińskim. My wiemy, kto jest wrogiem. My wiemy, kto zagraża polskiej suwerenności, kto zagraża naszemu światu, do którego przywykliśmy.
1: Wiemy, kto jest wrogiem, wiemy, kto zagraża. Pewną rzecz dotyczącą tej serii aukcji, która się właśnie rozpoczyna, też musimy troszeczkę ustalić. Powiedziałeś o broni takiej bardzo praktycznej, materialnej, konkretnej, która Rosji może przysporzyć wielu kłopotów, wielu zmartwień, wielu nieprzespanych nocy na Kremlu, czego Rosji szczerze życzymy z całego serca. Na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej czytamy, że Sztuka dla Zwycięstwa to akcja społeczna, mająca na celu wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i żołnierzy, ale poprzez zakup i dostarczenie sprzętu i materiałów humanitarnych. Więc pytanie jest takie, czy dochód z tej aukcji będzie przeznaczony również na broń, czy nie? Broń śmiercionośną.
0: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
1: Odmowa odpowiedzi jest również odpowiedzią.
0: Ja z tego miejsca bardzo ciepło chciałem pozdrowić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo pomogło nam z naszą akcją, ale z jedną uwagą. Jakby naprawdę ta sytuacja trwa już tak długo i mamy dostęp do tylu faktów, że czas wyjść z naszej bańki, z naszego udawania, że żyjemy w bezpiecznym świecie i czas zrozumieć, że najlepszą pomocą humanitarną dla cywili, nie ma lepszej pomocy humanitarnej, żadne mleka w proszku, żadne ubrania dla dzieci, nic. Nie ma lepszej pomocy humanitarnej, nie ma bardziej etycznej postawy, jak utrzymanie przy życiu i w sprawności bojowej żołnierza, obrońcy, który stoi między rosyjskim agresorem a cywilem.
2: Так, і на цьому ти теж, зрештою, часто наголошуєш, так, що це найкраща форма допомоги цивільним – це підтримка і допомога військовим. В акції беруть участь, в неї включилося 90, вже може понад 90 митців, і це абсолютно найбільші прізвища, відомі.
1: Велике назвисько, велике фірми.
2: Так, про які, так, можна говорити не одну годину про кожного з них, і тому я навіть
1: не... А які праці там са, направда, так, хто ще не бачив, захенцями до відвідання сторони Штуки для Звичайства, варто.
2: Так, так, так. І два запитання у зв'язку із цією участю митців, артистів. І чим ви переконували і хто відмовився?
0: Нашу силу переконувавчу був чоловік штуки, головний ініціатор цієї акції, Мацій Пчук. І nie wiem, którzy artyści odmówili, ale wiem, że zdaje się na 70 osób, do których się zwrócił na początku, tylko dwie odmówiły albo po prostu nie odpowiedziały. Natomiast cała reszta ustosunkowała się do tego pozytywnie. Więc to pokazuje jakby taki skalę statystycznego poparcia dla narodu, dla sytuacji Ukrainy w środowiskach artystycznych.
1: Ale tutaj od razu dorzucamy to pytanie do poprzedniego. Jakie są powody, że ktoś współpracować nie chce obecnie z tego środowiska artystycznego? I czy wśród tych powodów jest właśnie bezpośrednie finansowanie frontu i broni śmiercionośnej?
0: Trudno mi powiedzieć, nie prowadziłem żadnych rozmów bezpośrednio z artystami. A ta działalność nasza wolontaryjna charakteryzuje się tym, że wszystko robimy od 5 lat w szalonym biegu. Od momentu w którym obudzi nas pierwszy telefon, do momentu, w którym pójdziemy spać metodą padnięcia ze zmęczenia na twarz. W związku z tym jakby dużo rzeczy nie jest przekazywanych, nie mamy takiego dokładnej wymiany informacji. Jeżeli ktoś daje sobie radę w danym obszarze, no to po prostu niech dowiezie rozwiązania.

0: rozwiązania. Nie wiem dlaczego, ktoś może odmówić.
1: Tomasz Sikora nie wie dlaczego ktoś może odmówić, ale wie z pewnością, że mamy problem ogólnie w Polsce z mobilizacją społeczną w różnych środowiskach, między innymi z tych powodów, o których wspomniałeś, to już piąty rok agresji rosyjskiej, inwazji na pełną skalę. Drony rosyjskie spadają bezczelnie nie tylko na ukraińskie miasta, w tym szczególnie intensywnie ostatnio na ukraińską stolicę, spadają bezczelnie na samą ukraińsko-polską granicę niemal. Także świetnie to widać z kolejki na przykład samochodów i pieszych. Mamy przypadki dywersji. No właśnie, jak teraz krótko przekonywać tych nieprzekonanych, że warto pomagać? Co im mówić? Co im mówisz ty?
0: Mówię to, co już mówiłem tutaj w radiu. Znajduję się w stanie wojny. Ostatnio spotkałem na parkingu sąsiada, który zaczął na mnie krzyczeć, widząc moją polsko-ukraińską nalepkę na samochodzie Magnes, czy ja jestem Polakiem, czy ja wiem, co oni robią. Uściskałem tego sąsiada i powiedziałem, drogi sąsiedzie, to, że ty masz przestrzeń na zajmowanie się takimi pierdołami, udowadnia mi, że ja robię dobrą, że nasza fundacja robi dobrą robotę. Że dzięki naszej pracy, dzięki pracy tysiącom takich organizacji jak my, tutaj nie ma Rosji. Na ciebie nie spadają rakiety. Masz dach nad głową, masz prąd. Nie musisz schodzić do podziemia. Nie musisz uciekać. Nie ma zniszczonego majątku. Możesz zajmować się takimi pierdołami jak nienawiść. Na wschodzie, spotkania z żołnierzami uczą mnie tego, że 95% rzeczy, które zajmuje nasze emocje tutaj, to jest pył, to jest nic nieważne, to nie ma żadnego znaczenia.
2: Я дивлюся на твою футболку. Був кращий момент, щоб про неї згадати, коли ми говорили про митців, які включилися в акцію «Мистецтво для перемоги». Бартек Кілбович є автором і одним із учасників цієї акції. І його роботу теж можна буде купити, правда, на цьому аукціоні.
0: Так, я zachwycony koszulką, którą dostałem od Bartka Kiełbowicza. Bartek Kiełbowicz jest naszym przyjacielem jeszcze z czasów takich działań demokratycznych na polskiej ulicy. Pamiętajmy, w 2014 został zaanektowany Krym. Bardzo intensywna propaganda kremlowska jakby działała już w Polsce. Wtedy w 2015 nastąpiła zmiana władzy, która przez kolejne 5 lat dosyć zrujnowała jakby system demokratyczny w Polsce. To był taki czas, kiedy działaliśmy demokratycznie na ulicy. Stamtąd znam Bartka. Jestem zachwycony, że on wziął udział w tej akcji. Tam jest jego praca, która przedstawia małe dziecko, które ogląda w telewizorze czołg, ale jednocześnie siedzi na tle okna z zakrawędzi, którego wystaje lufa czołgu. I Bartek pokazuje doskonale, jak ten świat telewizyjny może szybko wtargnąć w naszą realną rzeczywistość. Bardzo mi się podoba jego praca.
1: No, wśród tych realnych problemów w dyskursie publicznym, niestety, po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej mleko się rozlało. Pojawiły się tematy, których miało teraz nie być. Czy ty, twoje środowisko, w ogóle odnosicie się do ukraińsko-polskich sporów historycznych?
0: Słowa są amunicją na wojnie. Tam na wschodzie, na linii frontu, nasz świat, który znamy, nie znamy innego świata niż ten, nasz świat niszczą kule i bomby. Tutaj, gdzie się znajdujemy, nasz świat niszczą słowa. Mówisz, że to są tematy, które miały nie wypływać. Oczywiście, że zostały one wykorzystane przez kremlowską propagandę, ponieważ jakby Kremlowi zależy na odcięciu Ukrainy od stada, jakim jest Unia Europejska, jakim jest NATO. Jednostkę, która jest od stada odcięta, jakby łatwiej zagryźć. Kremlowi zależy na tym, żeby Polskę odciąć też od stada, skłócić z Niemcami, skłócić z Unią. I to jest naturalna kolej rzeczy w tej wojnie. Tutaj jakby no, nie ma zdziwienia. Oni chcą zniszczyć nas, a my musimy się bronić. Jak się musimy bronić? Tam jakby tworząc nawóz organiczny z agresorów, a tutaj po prostu walcząc z wiedzą, walcząc z informacją. Informacja przeciwko fejkowi.
2: Томаше, якщо ти дозволиш, я попрошу, щоб ти в такому, як то кажуть, в Польщі телеграфічним скручі розповів про свій шлях від програміста через...

0: Продемократичні мітинги і демонстрації тут у Польщі і на першу лінію фронту.
1: Програмування є для мене чимось, що кохам, з нічого творжу щось, що działa. I to jest jakby wspaniałe. I mam nadzieję, że programowanie zostanie ze mną, dopóki oczy będą widzieć, dopóki mózg będzie pracować. Jeżeli chodzi o kwestię demokracji, no to demokracja i wojna jakby mają to samo podłoże. W momencie, w którym państwo nie jest w stanie spełnić swojej roli, to obywatel, pochodzący ze społeczeństwa obywatelskiego, powinien wziąć na siebie kawałek ciężaru roli tego państwa. I lata 2015-2020, w zasadzie do wybuchu wojny, no to to była taka walka o to, żebyśmy żyli w państwie prawa, w państwie, w którym partia nie może robić tego, czego chce, tylko jest przez ten system prawny ograniczana, żeby działać w ramach prawa. I to jest proste. Natomiast kiedy wybucha wojna, no to jakby dwie rzeczy się zadziały. Kiedy ktoś uderza, bije człowieka obok mnie, no to jakby naturalną reakcją jest jakby stanąć po stronie tego człowieka, żeby nie był bity. I tak samo jest między państwami. A drugi powód, no to jest już taki egoistyczny powód. Niech ta wojna zakończy się tam, niech Ukraina wypchnie Rosjan jakby za swoich pierwotnych granic, a niech ta wojna nie przychodzi tutaj. W telegraficznym skrócie co było? 22 granica i odbieranie tam uchodźców, przekazywanie rzeczy na drugą stronę granicy, paliwo w butelkach, ciepłe, picie w termosie, to tam było zimno. Potem Winnica i Połtawa, praca w ośrodkach dla uchodźców wewnętrznych.
0: Tak.
1: Tam spotkanie z pierwszymi przedstawicielami jednostek wojskowych. W zasadzie od razu pojechaliśmy na obwód sumski, tam Boromla, te obszary. Tam jeszcze dużo ruskich kicało po tych lasach sumskich. Trwało czyszczenie tych lasów. No i od tej pory jakby błyskawicznie rozwinęła się nasza współpraca. Zrozumieliśmy, że najbardziej humanitarne to wspierać żołnierzy. Zrozumieliśmy też, że lepiej nie pracować przez sztaby, tylko lepiej pracować z lejtnantami, kapitanami, z ludźmi, którzy jakby na KSP mają pod sobą bezpośrednio pracujących żołnierzy. Wykształciliśmy metody, które pozwalają nam w sposób optymalny wykorzystać każdą przekazaną nam złotówkę. Większość rzeczy kupujemy w Ukrainie. Kupujemy głównie, nie wiem, drony na radio, drony na światłowodach, ciężkie drony, pojazdy NRK, samochody, reby, no i sprzęt medyczny. I oczywiście jakby sprzęt medyczny, sprzętu medycznego kupujemy też dużo.
2: No, pytamy cię o różne rzeczy, również dlatego, żeby uprzedzić ewentualne ataki w tej wojnie informacyjnej. Dlatego też pytamy cię o stosunki ukraińsko-polskie, o różne rzeczy, które się w debacie publicznej pojawiają. Teraz chcielibyśmy, żebyś rozwinął trochę wątek optymalnego wydawania każdej złotówki. Jak weryfikujecie tych, którzy pomoc odbierają? Jak weryfikujecie to, czy trafia rzeczywiście do tych najbardziej potrzebujących?
1: Przede wszystkim tak, zaczęliśmy od tego, że opiekowaliśmy się żołnierzami, pojedynczymi żołnierzami. Ktoś nie miał ojca, był sierotą, ktoś nie miał ojca, był tylko na matka miała rentę i wyposażyliśmy w takie podstawowe rzeczy, hełm, kamizelka kuloodporna, buty, spodnie. Potem jakby ta skala się zwiększyła i w momencie, w którym jakaś jednostka zwraca się do nas z prośbą o pomoc, to najpierw sprawdzamy jakby, gdzie oni pracują, jak oni pracują, co oni się dowiemy z białego wywiadu. Następnie jedziemy z jakąś niezobowiązującą, niedużą pomocą, powiedzmy na KSP. Jeżeli mówią nam, że tam nie macie wjazdu na KSP, no to już jakby coś nie tak jest. Ale jedziemy tam na KSP, potem na KSP patrzymy, czy jest alkohol, czy nie ma alkoholu, czy jest porządek, czy nie ma porządku. Rozmawiamy z żołnierzami, patrzymy, bo to jakby ze słów też wychodzi, jaki mają stosunek do swojego bezpośredniego dowódcy. Patrzymy, czy mają wspólny zbiór, wspólną kasę, na którą zrzucają się ze swoich pensji, z której kupują koła, jakieś części zamienne do dronów i tak dalej. I w momencie, w którym oni przejdą te wszystkie weryfikacje, to dostarczamy im jakąś pierwszą pomoc techniczną, patrzymy, jak dają sobie radę z aktami priorytetu, patrzymy, jak potem raportują pracę na tych urządzeniach, które przekazujemy im i jeżeli jakby to działa, to powolutku rozwijamy tą pracę i jednocześnie od czasu do czasu

0: wychodzimy też z nimi na wykonania, żeby mieć taką świadomość, że oni rzeczywiście pracują.
1: Odpowiedź godna programisty.
2: Wszystko konkretne. Так, але я ще хочу запитати, як взагалі, якби тепер на п'ятому році війни, як виглядає ця ваша робота і ця от доставка допомоги з рук в руки, так, умовно кажучи. Ви виїжджаєте на небезпечні терени, де дрони постійно, ви під оком якби цих дронів, постійна загроза. Як це виглядає тепер? Тому що війна змінилася, правда, упродовж цих кількох років.
0: Революційно się zmieniła. Jakby jest szara strefa, którą tam jakby analitycy jakby określają na 25 kilometrów. Ale pamiętajmy, że teraz Mołnie czy Geranie jakby są w stanie mieć podczepione 2 do 3 dronów FPV, mogą mieć podczepiony retranslator. I ta szara strefa może się rozszerzać do 70 kilometrów. Chłopcy nasi już jakby znajdowali rosyjskie drony FPV, które miały podłączony modem i w modemie ukraińską kartę SIM. I tutaj w zasadzie jakby ograniczeniem zasięgu tego drona jest tylko wydajność baterii tego drona, no i ewentualnie jakby białe plamy zasięgu internetu, ponieważ taki dron jest zrzucany z Mołni, wpada w jakimś mieście, gdzie jest jakby internet i korzystając z tego internetu operator w dowolnej odległości od tego drona może nim kierować. A jak to wygląda? No, nie wiem, no różnie. Na przykład teraz dostarczaliśmy Starlinki do 54. Brygady. No to zadzwoniłem do Charkowa, do pośrednika, poprosiłem go o Starlinki. Mhm. Zadzwoniłem do drugiego człowieka w Charkowie, spytałem, czy może założyć za mnie, za te Starlinki od razu. Założył. Starlinki tego samego dnia zostały wysłane nową pocztą na Słowiańsk, bo tam jeszcze nowa poczta pracowała. Tydzień później przyjechał do Polski człowiek, który mówił: okej, to daj mi te pieniądze, a faktury dostałem w tydzień wcześniej. Więc jakby czasami dzieje się to tak zupełnie bezobsługowo, no a czasami jest tak, że okej, nie wiem, na przykład zamawiamy tego drona Magura, w końcu go odbieramy, czy tam samochody kupiliśmy, odremontowaliśmy, są gotowe. A jednocześnie kupujemy jakieś, nie wiem, takie nakładki na oczy, żeby nie wypływały, rany na płuca, żeby człowiek, żeby tam była wentylacja. I to trzeba jakby dostarczyć już do jakichś takich trudniejszych miejsc. I no co, to wtedy jakby jedziemy przez Charków, bo na ścianie wschodniej pracujemy, jedziemy przez Charków sobie tam, dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, w którym jakby śpimy sobie, jakiś wiejski domek, no ale to już jakby tam coś przylatuje, coś tam wybucha, potem przesiadamy się na jakiś tam samochód żołnierski, jedziemy do punktu wyjścia, potem przeładowujemy te rzeczy na NRK i potem sobie idziemy na przykład tam 17 czy 25 kilometrów między tam spalonymi NRK, spalonymi samochodami, kozakami, szrekami i wchodzimy w krzaki od czasu do czasu, jak coś tam bzyczy, nie tak.
1: No, dziękujemy, że zabrałeś nas trochę w te miejsca. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że wyszliśmy od sztuki, od wspaniałych dzieł sztuki, które od dziś, mam nadzieję, już można licytować, będzie można przez jakiś czas. Może jeszcze jedno takie niewygodne trochę pytanie, bo pamiętamy, że u źródeł tej akcji był pewien szok pod wpływem tego, co dzieje się z polskim społeczeństwem, ataków na Ukrainki i Ukraińców w Polsce i jakaś taka chęć właśnie zmobilizowania społeczeństwa polskiego, żeby przeciwstawić się takim zachowaniom. Jak myślisz, sztuka może w tym pomóc, czy raczej nie pomoże?
0: Oczywiście, że może. Każda pomoc, która przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydajności jakby żołnierza, jest mile widziana. A sztuka przyciąga ludzi, którzy mają wrażliwość. Sztuka przyciąga ludzi, którzy mają pieniądze i chcą zainwestować. Chce zainwestować, kupić kilka obrazów, zobaczyć tam za 10 lat, ile będą warte. Ale też sztuka przyciąga ludzi, którzy mówią: okej, z tą pracą będę się dobrze czuł w domu. To są ludzie, którzy mają wrażliwość. I my jako wolontariusze, ja jestem jakby prostym chłopakiem z robotniczego osiedla, który po prostu jakby zaczął działać. My nie mamy przebicia, nie mamy dojścia do ludzi. I teraz taka akcja może jakby naszą nowinę,

0: naszą informację ponieść w zupełnie nowe kręgi, na zupełnie nowe poziomy może wynieść i możemy stać się po prostu bardziej skuteczni w tym, co robimy.
1: A jak przekonać tych, którzy nie mają tej wrażliwości, sztuki nie oglądają, a mamy z nimi tutaj w tym kraju dziś problem?
2: No, twojego sąsiada na przykład, pro jakiego ty zgadłeś.
1: A nie każdy tak potrafi tego przytulić. Sąsiada, który cię obraża, po prostu przytulić.
0: Nie wiem. Nasze państwo, nasz rząd nie potrafi sobie poradzić z tym problemem. Na pewno to jest efekt jakby no zaniedbywanych kwestii związanych z reformą edukacji przez wszystkie dekady od 1989 roku. Więc jakby mamy społeczeństwo niewyedukowane, nieodporne na fejki. Mamy społeczeństwo o najwyższym współczynniku analfabetyzmu funkcjonalnego w Polsce. Zdaje się, że 39% po nas jest, na drugim miejscu jest Austria, w której jest 29%, a na przykład w takiej Finlandii jest, zdaje się, 7%. Analfabeta funkcjonalny to osoba, która potrafi przeczytać tekst, ale nie potrafi go zrozumieć. Myślę, że to jest praca na pokolenia, żeby podnieść kondycję społeczną. Chyba, że stanie się coś gwałtownego, rewolucyjnego, radykalnie zmieniającego naszą rzeczywistość. No i takie wydarzenie na pewno błyskawicznie zmieniłoby postawy Polaków, aczkolwiek nie wszystkich, ponieważ w każdym, czy to Polska, czy to Ukraina, czasami, nie wiem, jesteśmy tam nie w Ugańskiej, ale już w Donieckiej, w Donieckim obwodzie, no jakby i widzimy ludzi, którym jest jakby, wszystko jest dookoła zniszczone, jakby i świat jest zniszczony, a im jest wszystko jedno, a im jest wszystko, to są pojedyncze osoby, ale one też będą w Polsce. Im też będzie wszystko jedno, jeżeli tutaj zaczną rakiety przylatywać, jeżeli świat, który znają, zacznie być niszczony wokół nich, to im dalej będzie wszystko jedno.
2: Czas na ostatnie zapytanie. Ostatnie zapytanie będzie prywatne. Ale zrobimy taki jakby kontekst. Коли ми йшли в студію разом з нашим гостем і з Товашем, Томаш постійно розмовляв по телефону, постійно там з кимось щось там домовлявся і так далі. Я здогадуюся, що твоє життя виглядає дуже інтенсивно в цьому контексті волонтерської діяльності. Але теж знаю, що твоїм захопленням є танго. Коли ти востаннє танцював танго? Чи маєш час на цей танець?
0: Ну, тиждень тому.
2: Ні,
0: стараюся творити відскочні від тієї речовістості тут. Бо однак, якби, речовістость на Всході є дуже адреналіногенна, але ладуюча психічно мої акумулятори. Tutaj z kolei nie ma takiej adrenaliny, nie ma takich zagrożeń, ale jest ten ciężar psychiczny związany jakby no, z tym, co się dzieje niefajne w Polsce. I potrzebuję jakiejś odskoczni, więc czasem jak mam siłę, to chodzę na tango. Czasem pójdę, nie mam siły tańczyć, więc sobie posiedzę po prostu, popatrzę, jak ci ludzie płyną po parkiecie, no, ale czasami wyjdę i sobie zatańczę. Brakuje mi tego tanga. Z Janą Czarnowską, drugim członkiem zarządu fundacji, tańczymy tango w zasadzie w 2005 ostatnio jechałem samochodem z chłopakiem, który tańczy tango. Pytał się, kiedy zacząłeś tańczyć tango? Podałem mu rok. On mówi, Boże, to jest rok, w którym się urodziłem. Także już tańczą tango ludzie, którzy rodzili się, kiedy ja zaczynałem tańczyć tango. Tak, to jest moja pasja i mam nadzieję, że zostanie ze mną.
1: Tomasz Sikora, roztańczone Sikorki na Ukrainie, tak się nazywa. Sikorki na Ukrainie to fundacja, która robi wiele dobrego. Spotkaliśmy się przy okazji inauguracji sztuki dla zwycięstwa i jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby brać udział w aukcjach.
2: Tak, мистецтво для перемоги, штука для звичайства. Ми були на вернісажі і там абсолютно прекрасні роботи. А теж варто і потрібно підтримати українських захисників, котрі захищають, як сказав наш гість, вже неодноразово.
1: Якщо хтось ще не знає, чого варто вспомогти, нех ще раз прислуха нашу розмову з нашим дійшим гостем, якому дуже дякуємо за прибиття.
0: I ja bardzo Państwu dziękuję, ja słuchaczom za poświęcony czas.
2: Dziękujemy dużo.